0: Muzyka! Muzyka! Muzyka! Best FM.
1: Ej ti!
0: Prihaja!
2: Frišna muzyka!
0: Best frišna muzyka!

0: Sama.
1: Best
2: Muska.
0: Prišla Muska.
1: Narodna Muska.
0: In
3: Party Muska.
0: Staj. To je Best FM.